С jeseni kad bagrem opadne, potera me maler, šta god počne, propadne. Još

صبور. Strgą w sukniu doczeka się bedra, niski czmu mitry pod prodzie jeza. Skidoch bluzu do takoch joj niedra, język mi se u czworowe sweza.